0: yo kwenye yo wangi yen kwa ngita nyayo bang kwa ngita jingu bang
1: Old Radio piyom yekere wer kwaro
2: mar me pacho
1: iti winyo Old Radio
3: otinu kopa wana komunu konyu wu jadon kinana komunu konyu wa jabia kinana komunu konyu wu tirmoru tiri chuku washamu toro gom otini yeke jidonyi tam juamu lotu kukwaru juame kubu kufati iwinyu we man juamu lotu kukwaru jakubu kufati juamu rilo bushon wikipe dano tim give tu kukwaru iwinyu we man juamu lotu kukwaru jakubu kufati juamu rilo bushon wikipe dano tim give tu kukwaru aya wanu goya goa Iwanu goya goa jomieli mangi na meri obao yiro jotia yona yona juame podal woro to joluri lubuni na donga chwechu yiro aya wanti tama chiel nami tukunyu juame teri yotel wanu ti tama chiel ameti ame tuponyo juame teri chuki amano mnyo washam torgom wanu ti tama chiel torgom wanu ti tama chiel ameti ume tuponyo juame teri chuki

Tone ngada do gamong awang pierdo baba kabari macue tijeng doño algo pe doño mukede mondio tini korge karayin koro megi meberi kunde mungu pichem sirem diri wepiti kudikomi na menyo alken wane.

Akongari, e kanya dum de jako kama pe nyane peyo. Akongari, e kanya dum de jako kama pe nyane peyo. Yo peyo ye.